może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Witamy w EFKOCie. Sobota, 15 sierpnia, a za oknem już prawdziwe lato.
2: Słuchajcie, mamy dzisiaj ładnie, wiecie co? Dawno nie słyszałem takiego klasyka. Dlaczego majonez nigdy nie gra na fortepianie?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo się zawsze rozlewa.
1: Haha, niezły suchar. Ale w sumie brzmi to jak debata o sałatkach.
2: A propos sałatek, jak tam wasze plany na dziś? Może jakieś grillowanie, co?
1: Zdecydowanie. Latem w Polsce to mus, prawda? A imieniny Marii i Napoleona to dodatkowy pretekst.
2: Tak jest. Ciekawe, kto z naszych słuchaczy dzisiaj wspólnie świętuje.
1: Możecie nam pisać na czacie, a jak wygląda pogoda. W Warszawie mamy 21,9 stopnia.
2: W Krakowie 40 stopni mniej. 24. Hej, Gdańsk też nie narzeka. Tam 20,9.
1: Ciekawe, co sądzicie o takim sielskim dniu, kochani. Bądźmy w kontakcie.
2: Dzięki za towarzystwo we Wkocie. Hops hop, subskrybujcie nas na YouTubie i słuchajcie jeszcze.
1: Dziękujemy za dzisiaj, a teraz zapraszamy do muzyki.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy jej?

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć Piotrze, cześć wszystkim słuchaczom. Sobota, 14:46. Piękny czas na odpoczynek.
2: Cześć Igor. Tak, pięknie jest. Wiesz, co się mówi o sobotach? Że są jak kawa. Trzeba je smakować.
1: O rany Piotr, to już lepsze niż kawowy suchar. No to powiedz, czemu kawa nie gra w piłkę?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze wypada z kubka.
2: Niezłe. A ja myślałem, że kawa ma zbyt mocny zamach.
1: Dobrze powiedziane. Wiesz, że dziś imieniny obchodzą Marii, Napoleona i Stelli. Fajnie, co?
2: Zgadza się. Ciekawe, co Stella może zdziałać w sobotnie popołudnie.
1: Zwłaszcza w pięknej sierpniowej aurze. Co powiesz na mały spacer?
2: Idealnie. W Warszawie mamy dzisiaj prawie 28 stopni, a w Krakowie jeszcze goręcej.
1: Tak, 33 stopnie w Krakowie. Przyjemnie i słonecznie.
2: A w Gdańsku też mało nie jest, 28 stopni, wiatr jakby sprzyjał.
1: No więc słuchacze, korzystajcie z pogody. Dziękujemy za dzisiejszy F-kod.
2: Dokładnie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube i nie tylko.
1: Triumfalnie wkraczajcie w ten weekend, a teraz zapraszamy na dobrą muzykę.
2: Do usłyszenia.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurtek. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie kochani słuchacze. Sobota, 15 sierpnia, już wieczór.
2: Cześć, cześć. A jak tam imieniny? Konkretna impreza w kalendarzu? Marii, Napoleona i Stelli. Fajna ekipa. Może będą jakieś urodziny?
1: Dokładnie. A może w ogóle relaks przy dobrej muzyce? Zresztą mam dla Was kawałek dowcipu. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo ma dobry wentylator! Ha, ha, ha!
2: Tylko nie mów, że to naprawdę klasyk. Ale w sumie czemu nie? Po zimnych kawałkach przychodzi nieubłaganie lato, prawda?
1: No właśnie. A wiecie, że w tym dniu, w 18 roku, 18, odbył się odpowiednia budowa Łuku Triumfalnego w Paryżu. Fajnie, co?
2: Wow. Historia się powtarza, a my się zmieniamy. Tak jak pogoda. Jak tam u nas z temperaturą?
1: W Warszawie mamy 28 stopni, w Krakowie nawet 31. I to praktycznie bez deszczu.
2: Idealnie. Na plażę czy do parku? Ktoś już coś planuje? Wieczorne grillowanie? W końcu to sobota.
1: Tak. A jak wy, drodzy słuchacze, gdzie spędzacie ten ciepły wieczór? Możecie nam pisać na czacie.
2: A propos czatu, wielkie dzięki dla A Sparrow Norway. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Słuchajcie, to był fajny, krótki odcinek tematyczny Radia Synteza.
2: Dzięki, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał YouTube, a przed nami kolejne muzyczne smoothie.
1: Tak jest. Do usłyszenia muzycznej soboty.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

dusza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak chess, swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.